Przywiozła mnie karetka. Było całkiem śmiesznie, może trochę strasznie, mało co pamiętam. Nie czułem w ustach smaku, brakowało śliny. Tęskniłem za rodziną, lampeczki się jarzyły. Przed oczami życie całe przeleciało, tak mnie dotlenili, aż w końcu skumałem. Zrozumiałem wtedy bardzo jasno, chcę być na tym świecie, nie chcę zgasnąć.

kręcił jak szalony w czerwonym kasku. Kupił sobie narty, diabły jedne wszystko, tak jak Piotrek Żyma skoczył życia od kłań. Rozdanie całkiem nowe, w końcu mam odpowiedź. Szusy póki możesz, ten plan jest doskonały. Śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz. Plan jest doskonały, śnieżno-biały gigant, slalom życiowy. Szusy póki możesz, szusy póki możesz. Plan jest doskonały.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krater Patomski, znany również jako krater Patom lub konus Kolpakowa, to niezwykła formacja skalna położona w Bodajbo w obwodzie irkuckim w południowo-wschodniej Syberii. Jest to duża kopuła złożona z rozbitych bloków wapienia na zboczach wyżyny Patom w obszarze gęstej tajgi. Jego podstawa ma średnicę około 160 metrów, a wysokość wynosi około 40 metrów. Wewnątrz krateru znajduje się mniejszy kopiec o wysokości około 12 metrów. Krater został odkryty w 1949 roku przez rosyjskiego geologa Wadima Kolpakowa. Jego pochodzenie było przedmiotem intensywnego zainteresowania naukowego. Początkowo niektórzy naukowcy wierzyli, że krater jest śladem bardzo gęstego meteorytu, który zatonął pod ziemią po uderzeniu. Inni sugerowali, że jest to fragment meteorytu Tunguska. Jednak badania naukowe wykazały, że krater ma pochodzenie wulkaniczne. Stosunek średnicy do wysokości typowy dla stożków wulkanicznych oraz brak geochemicznych anomalii związanych z pochodzeniem kosmicznym przeczyły hipotezie meteorytowej. Chociaż wiele teorii dotyczących pochodzenia krateru zostało zaproponowanych, jego dokładne pochodzenie pozostaje jednak tajemnicą. Niektórzy naukowcy wierzą, że mógł on powstać w wyniku wybuchu gazu metanowego pod ziemią, podczas gdy inni sugerują, że mógł być to jednak meteoryt lub nawet UFO. Jedno jest pewne, krater pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i w dalszym ciągu tajemniczych miejsc na świecie.

Kopię ten dół, odmrażam ślinę. Kopię głęboko białą pierzynę. Czuję cię jeszcze, przykrywam liściem. Świat pachnie tobą jeszcze przez chwilę. Zaciąga deszczem, przychodzą dreszcze.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Jerzego Sulimy-Kamińskiego Człowiek jak Ośka.
2: On pewnie coś zgubił.
3: Halo, panie. Pan coś zgubił?
2: Hej, tam! Szuka pan czegoś?
3: Kręci się jak oś. W kółko. Ciągle w jedną stronę.
4: Tak na niego patrzę, cały patrzę. Ja oczka pogubiłam, no. Raz, dwa, trzy.
3: Ja bym mu pomógł szukać, ale nie wiem, co on zgubił.
4: Ja raz też coś zgubiłam, o. I machnęłam ręką. Zdałam się na świętego Antoniego.
2: Czasami na szukaniu więcej człowiek traci niż na zgubieniu. Szukajcie, a znajdziecie. Guzik, prawda. Na przykład, siedzisz tak sobie jak tutaj wiosną w parku na ławce, a tu z drzewa szyszka ci na łeb. Patrz! Będziesz szukać? Nie, nie będziesz. Albowiem niech przepadnie, co zadaje cierpienie. Palcem nie kiwniesz. A przynajmniej ja.
3: Podziękuj pan Bogu, żeś nie siedział akurat pod kokosową palmą.
4: Może on ma krótki wzrok, że tak się kręci w kółko z nosem przy ziemi? Chyba zgubił coś bardzo małego, bo duże byłoby widać.
2: A to mogło być nawet coś ze złota, coś ze srebra, albo jeszcze z czegoś innego.
4: Czy też może on śledzi jakiegoś robaczka, jakąś liszkę, może chrabąszczyka, czy dżownicę? Kto lubi przyrodę, ten się niczego nie przeciw.
2: Ja lubię i to nawet bardzo, ale do ręki nie wezmę takie śliskie.
3: Tak sobie... Spoglądam i sobie myślę, złota to on chyba nie zgubił.
4: Na obrączkę każdego raz w życiu stać.
3: Że też on się nie przewróci od tego w kółko kręcenia. Kiedyś widziałem wilka w klatce, też tak kołował. No, ale on był w klatce, to co miał robić? Musiał.
2: W lesie by wilk chadzał prosto.
4: On robi wrażenie, jakby był przywiązany do tej swojej ławeczki. Tak sobie chodzi.
2: Warto by zobaczyć, co mu właściwie jest. I czy nie potrzebuje naszej pomocy.
4: No to idź pan. Sprawdź, o co idzie.
2: Ja jestem na urlopie.
4: No to może pan. Daleko nie jest sąsiednia ławka.
3: Dlaczego akurat ja?
4: No ja jestem kobieta. Dla mnie trzeba mieć względy. No,
3: zgadzam się. Dlatego na kogo wypadnie, na tego bęc.
4: No skocz pan. Bo on tak już siedzi od rana. Byłam tutaj rano. Poszłam, zrobiłam obiad, wróciłam. Siedzi. No coś za długo mi się wydaje. To nie jest w porządku. No, nawet chwilę przy nim posiedziałam i słówko zamieniłam, ale potem się rozchrapał, to sobie poszłam.
2: O ile mnie jest wiadomo, to on kręci się dopiero tak coś od godziny.
4: No, mógł się już kręcić przed tym, kiedy nas jeszcze tutaj nie było. No idź pan wyświetlić tę sprawę. A w razie czego, to zwróć się pan do władz.
3: Pójdę.
2: Ten to nigdy w krawacie. Ciągle pod muchą chodzi. Rżnie takiego, co to nie wiadomo, kto jest.
4: A ja tam lubię schludnych, a ten to taki lepszy gość.
2: Ale on przesadza. Lepszy gość.
4: O mój Boże, proszę pana. Myśmy przed wojną mieli fortepian. Rewolucja agrarna wszystko zabrała i cicho siedzę.
2: A jednak powinien się trochę powstrzymać z tą elegancją. Albo cały naród w muchach, albo cały naród tak jak ja, w samym flanelowym kołnierzyku. Kto się podwyższa, proszę pani, będzie obcięty.
4: Też tak mówiłam, jak byłam młoda.
2: Wraca.
3: Niesamowita historia, wiecie państwo. Wiecie pani, o co on mówi? Mówi, że jest obrysowany.
4: Jak?
3: I że nie może wyjść z tego obrysowania.
2: Obrysowany?
4: Obrysowany?
3: No, on jest w kółko obrysowany. I tak się kręci, bo szuka przejścia.
4: Nie może przejść?
3: Mówi, że nie może.
2: Tak, widzę, fakt. Jest obrysowany. Tak?
4: Oj, przepraszam, bo mi pan zasłania. No nie ulega wątpliwości. No tak, ale tylko zwykłą kredą.
2: Przeciągnij go pan przez kreskę i śluz. No,
3: właśnie próbowałem, ale nie pozwolił.
4: O, teraz sobie przypominam. Kiedy tu siedziałam obok niego na ławce, to dzieci grały na asfalcie w klasy, czy tam w elemele dudki i rysowały pola. A jedna dziewczynka namalowała kredą wokoło ławki takie wielkie koło, że niby to miała być głowa tej elemele dudki, czy coś tam takiego.
2: Nawet to nie jest koło. To jest coś, co miało być okrągłe, a wyszło jajowate.
3: No, sami państwo widzicie.
4: Mnie nie zatrzymało. Ja przeszłam nietknięta.
2: To dlaczego akurat on nie może przejść?
4: Może to była święcona kreda od trzech króli. A on jest duży drań. Grzesznika mogło nie puścić.
3: Pewne jest jedno. Nie może wyjść z tego kredowego koła. Przynajmniej tak twierdzi. Żałuję, że się w to wdałem. Teraz nie wypada mi go opuścić.
2: A chuchnął on aby?
3: Z całą pewnością jest trzeźwy. Specjalnie uważałem na to.
4: A wszystko zależy od tego, czy to jest kreda szkolna, czy od trzech króli. Dopóki nie wiem, z jaką kredą mam do czynienia, to nie mogę nic doradzać. Chyba to jedno. Trzeba złapać tę dziewczynkę na rowerku i wypytać. No chyba wie, skąd ma tę kredę.
2: No dajmy na to, że ją złapiemy. No to co? Myśli pani, że ona się przyzna? Bo tak, kreda. Jeśli cywilna, to ze szkoły kradziona. Zaś gdyby od trzech króli, to zbezczeszczona. Tak? Które dziecko przyzna się do zbezczeszczenia? Dzieci są szczwane.
4: No można zmusić. Ja bym ją zaraz poznała. Ona jeździła na czerwonym rowerku.
3: Nie dam się w to wciągnąć.
2: A tym bardziej ja. Nie. Nie znam jej rodziców. Ja wiem, co to za jedno.
3: Nie będę się w to mieszać.
4: Ja bym to załatwiła raz, dwa.
2: Ach, w tym musi być jakiś sęk. Nie dam sobie powiedzieć, żeby bez sęka ktoś po prostu nie mógł przestąpić kreski. I to takiej zwykłej elemele dudkowej. Zrób mu pan analizę, niech się wypowie, co mu jest. A potem zmuś go pan, żeby się przezwyciężył. Albo z nienacka wypchnij go pan poza linię. Tak, czasami brutalność jest miłosierdziem.
4: O, radzę działać subtelnie.
3: Spróbuję nawiązać z nim rozmowę. Może uda mi się chwycić kontakt.
4: No tak. Niech pan spróbuje. Nie wiem, ale ja tu bym chętnie dała się przeciągnąć przez tę kreskę. No, to znaczy, gdybym była w takiej paskudnej sytuacji, żebym kroku postąpić nie mogła. Ten człowiek tak nieprzyzwoicie wygląda. Nie zabudki ma w oczach.
2: O, nawiązali kontakt.
4: Siu. Może da się co usłyszeć.
2: Ale wie pani, żeby tak przez kreskę nie móc przejść, to już jest... Sam nie wiem, co to jest.
4: Tak pan mówi. 2 lata temu leżałam w łóżku, proszę pana, i miałam sen, że mi się śnił mój kuzyn, chłopiak, dąb z Holandii. I że krępuje mi ręce. Puść moje ręce, ja wiem, że to tylko mi się śni, mówię. I nie mogę ani ręką, ani nogą. Proszę pana, no tak mnie trzyma. Tak. Jeszcze mnie za gardło łapie i śpiewa My Amsterdam. No cały regulator. Bałam się, że sąsiadów mi pobudzi. A najśmieszniejsze, proszę pana, to to, że ja wcale nie mam żadnego kuzyna w Amsterdamie. To była zmora prawdziwa, tak. Proszę pana. No. I patrz pan, rzeczywiście... Ta płyta, My Amsterdam, była w sklepie muzycznym i ja ją zaraz kupiłam.
2: Tak.
4: Nigdy jej nie puszczam. Mam uczulenie.
2: A coś pani konsumowała tamtej kolacji na kolację?
4: A do czego pan zmierzasz?
2: A do tego, że ja chadzam spać na czczo i mnie zmora nie ciśnie.
4: Patrz no pan. O. Ten obrysowany złapał się za głowę.
2: Widocznie go boli, proszę pani.
4: No, albo nasz człowiek powiedział mu coś nieprzyjemnego.
2: No, nie ma prawa, proszę pani, nie ma prawa. Ja mu zaraz odejmę pełnomocnictwa. Nie wolno nikim pomiatać. Najwyżej pójdę i narobię takiego bigosu.
4: Siedź pan.
2: Zresztą lepszy gość i tak już wraca.
3: Sam nie wiem, co o tym sądzić. On się skarży, że wszyscy nazywają go głupim. A on nie jest głupi, twierdzi. Nie. Przeciwnie, mówi, że jest bardzo mądry i z tego właśnie wszystko się u niego bierze. I faktycznie, jak się tak dobrze jemu przyjrzeć, to wygląda na kogoś ze świadectwem dojrzałości w kieszeni. Ja nawet bym się nie zdziwił, gdyby miał magistra.
4: A inteligentny jest, fakt. Sama widziałam, jak zakładał nogę na nogę z wielką gracją.
2: To twierdzisz pan wprost, że on może być nawet magister? No,
3: przez delikatność nie pytałem. Jednakże ciągle cytuję wzory matematyczne, prawa fizyki, a także wyjątki z klasyków. Nawet ja, moi państwo, nawet ja popadłem w kompleksy, naprawdę.
4: Pan z taką aparycją i kompleksy?
2: No, zdarza się.
3: On twierdzi, że nie może przestąpić żadnej kreski. I to przeważnie wtedy, gdy myśli o różnych kwestiach. Mówi, że myśli i całkiem dobrze mu to na ogół idzie, aż do czasu, gdy zobaczy obojętnie jaką kreskę. Wtedy ta kreska zamienia się w przeszkodę, w ścianę nie do przebycia. Czy to próg, czy krawężnik, czy szyna tramwajowa. Ściana.
4: Horrendum, no. To musi być bardzo przykre.
3: Ja tak sądzę. A myśli często. Mówi, że uprawia futurologię i probabilizm. I dlatego można go spotkać idącego wzdłuż krawężnika lub toru tramwajowego całymi kilometrami. Zasadniczo jednak na peryferiach, bo on już o tym wie i unika Śródmieścia.
4: No, to skąd się tutaj wziął?
2: W parku śródmiejskim?
3: A właśnie tego sam nie wie. Skarży się tylko, że zachciało mu się odmiany i teraz ma... Nigdy jeszcze, mówi, nie był tak dokładnie w kółko obrysowany jak teraz. I że siedzi niczym w głębokiej studni i nie wie, co zrobić. Bo on jest trzcina myśląca, mówi. Jego myśl pracuje. Coraz więcej myśli w tej studni, aż gęsto, mówi, robi się od jego myśli. Krzyżują się jedna z drugą, jedna od drugiej się odbija, bo mówi, kąt padania równa się kątowi odbicia. I ciśnienie wzrasta w studni nieporównywalnie i echo z echem się miesza, pogłos pogłosem, że już całkiem głowa go rozbolała, a przejścia jak nie ma, tak nie ma. Tak mu ta kreska przeszkadza, no wiecie państwo.
4: No ja obstaję przy swoim. To nie jest zwykła kreda. To jest kreda od trzech króli. On musi mieć coś na sumieniu.
3: Nie jestem mistykiem. Stoję twardo na ziemi. Ten przypadek należy wytłumaczyć po ziemsku.
4: A ja bym tam posłała po księdza. Raz, dwa, przyjdzie i pokropi.
2: A czort go wie, co to za jeden. A może on baptysta?
4: Ktokolwiek jest ten człowiek, proszę pana, zaszkodzić by mu nie mogło.
3: No, ale i nie pomoże.
2: Sposobem, panie, go trzeba. Innego wyjścia nie ma.
4: No niech pan coś wymyśli.
2: Życie panu coś podsunie, panie.
3: No, spróbuję.
4: Spójrz, no pan. Jak się ten obrysowany miota, jak kuna w potrzasku.
2: Daj pani tabletkę z krzyżykiem, to mu zaniosę.
4: Jemu raczej pomoc Boża, nie medykamenty.
2: No, jak pani uważasz.
4: Żałuję, że tutaj usiadłam. Mogłam w domu posiedzieć. U mnie na balkonie też świeże powietrze.
2: O, ten lepszy gość daje nam jakiś cynk.
4: Może chce, żeby mu w czym pomóc.
2: Ach, trzeba podejść do nich. Chodźmy.
5: Dzień dobry. Praca nad prowadzeniem kanału zajmuje sporo czasu. Jeśli doceniasz naszą działalność, rozważ niewielkie kawowe wsparcie. Zachęci nas to do dalszej pracy i współtworzenia pięknej społeczności. Na wspierających czeka coś wyjątkowego. Dziękujemy z góry za zaangażowanie i dołożenie swojej cegiełki. Wspólnie ocalimy wiele słuchowisk od zapomnienia.
4: Ciekawe, o co tam chodzi?
3: Więc pan pragnie zobrazować państwu swoją trudną sytuację.
2: No, to teraz słuchamy.
4: Proszę zaczynać. Mamy szczerą chęć wyciągnąć pana poza kreskę.
6: Moim obowiązkiem jest powiadomić państwa, że nie jestem upośledzony umysłowo. Jestem tylko obrysowany. Na dowód czego przytoczę następujące twierdzenie. Suma kwadratów przyprostokątnych, proszę pani, równa się kwadratowi przeciwprostokątnej, proszę panów. Szkoci natomiast są skąpi, Włosi leniwi, Rosjanie lubią sobie pośpiewać, a my Polacy jesteśmy dzielnym narodem. Co się zaś tyczy ekonomiki, to pies leży w tym pogrzebany, że lwią część dochodu narodowego pożerają niesumienni roznosiciele mleka.
4: Ja się na tym nie znam.
2: Posłuchać można.
3: Nie trzeba mu przeszkadzać. To wystąpienie mu ulży.
6: Czy państwo przeciwko mnie się zmawiacie?
2: Ale gdzie tam?
3: Co za posądzenie?
4: Nie śmielibyśmy.
6: No bo tak mi to wygląda.
4: Nie, my się tylko panem interesujemy. I to z pobudek czysto chrześcijańskich.
2: Ani ciut więcej.
6: Ten pan we flaneli nie budzi we mnie zaufania.
2: Nie wiem, czym się panu naraziłem.
3: Nie drażni go pan.
6: Natura skazała mnie na myślenie. Bezustannie produkuję myśli w dużych ilościach i w przednim gatunku. Jednakże pytam, jak długo można je snuć w tak ograniczonej przestrzeni? Jest mi coraz ciaśniej. Duszę się we własnych produktach, depczę i połykam własne słowa. Nie mogę wyjść poza kreskę. Myślę od siebie do kreski. Nigdy jeszcze nie byłem tak gruntownie obrysowany jak teraz.
2: A to przerzuć pan te myśli za kreskę. Zaraz się panu rozluźni i będziesz pan miał szersze widoki.
6: Wiedzę, połykam szuflami. Egzemplum, ciało zanurzone w cieczy traci tyle na wadze, ile waży wyparta przez nie ciecz. A pragmatyzm to jest kierunek subiektywno-idealistyczny, który otwarcie zerwał z nauką i logiką i głosi irracjonalizm.
4: No to skoczę po wełnę. Zostawiłam na tamtej ławce.
2: Zostaw pani, to bardzo ciekawe.
6: Pani na wełnie też się znam.
3: Ale co tam, wełna, wełna to detal.
6: A jednak prześladuje mnie jakiś fatum. Zawsze trzymam się odległych dzielnic, najchętniej w pobliżu pętli tramwajowych, czy też rond autobusowych, skąd wraca się bezpiecznie do miejsc, z których się wyszło. Nie unikam też wysypisk, glinianek lub żużlowisk, zwłaszcza latem i na wiosnę. Ta myśl moja rozprzestrzenia się szeroko i wysoko w trzech podstawowych wymiarach. Czwarty in spe. Cogito ergo sum. Myślę często i mam satysfakcję, bo człowiek to brzmi dumnie. Aż tu nagle zachciało mi się parku śródmiejskiego. A teraz mam.
2: Trzeba było w domu siedzieć.
6: Dziwna rzecz. Kiedy tak na pana patrzę, nie mam zaufania do pana, chociaż instynkt gorąco każe mi popierać pańską flanelę, a znowu tego tu pana polubiłem od pierwszego wejrzenia. Jednakże mam w głębokiej pogardzie jego biały kołnierzyk. Byłbym szczęśliwy, gdybyście panowie zamienili koszulę. Zróbcie to dla mnie. Bardzo o to proszę. Co?
2: Ja tam przywykłem do swojej flaneli.
3: Obawiam się, że moja żona nie byłaby tym zachwycona.
6: Panowie, pogłębiacie moje kompleksy. Każecie mi kochać tych, których de facto nie lubię. Oraz lubić tych, których de facto nie kocham. To nie jest sytuacja na mój labilny system nerwowy. Jestem sfrustrowany do suchej nitki. Dajcie mi kawałek sznurka. Utopię się.
4: Och, ten człowiek grzech grzechem pogania. Za takie gadanie powinieneś się pan w smole pławić. Tfu.
2: O chwileczkę. On mnie nie uważa? Zgoda. Ja go czniam. Ale prawo do wywnętrzniania to on ma i nikt mu tego nie odbierze.
4: O, to nie licuje, nie licuje.
3: A więc, panie, czy gdyby pan, dajmy na to, zamknął oczy, to by tak pan mógł swobodnie przestąpić tę kreskę, no?
6: Musiałbym sprawdzić. Nie, nie, po stokroć nie!
4: Zamykanie oczu nic nie daje. Czy nie lepiej poczekać, aż się ściemni?
2: Dziś pełnia księżyca.
4: A, nie wzięłam pod uwagę.
3: Proszę pana, a gdyby tak...
2: Chwileczkę, a może by go schlać i potem wynieść?
3: To... Zaraz. Czy pan pija?
6: Nie mam żadnych nałogów.
2: No to gadaj pan, co z pana za model? Zacznij pan od trudnego dzieciństwa. No, śmiało, śmiało. No.
4: Teraz to on ani me, ani be.
3: Nie trzeba go poganiać. Niech sobie wpierw wszystko przypomni.
4: Ja tam nie muszę niczego ukrywać. Pochodzę z dobrego domu. Ojciec urzędnik państwowy, matka przy mężu. Dzieckiem będąc przy rodzicach byłam. Jedynaczka. W domu trzymaliśmy fortepian Sommerfelda. Lekcje gry na fortepianie odbierałam u panny klawiter. A w salonie to... Chowaliśmy encyklopedię trzaski, nie licząc fikusa i pachołka do oficerek tatusia. Bo mój tatuś, proszę panów, należał do zrzeszenia rezerwy. Mieliśmy też kanapę i szezląg oraz inne pomniejsze ruchomości. A mimo to jestem lojalną obywatelką.
3: A nie widzę związku między pani życiorysem, a tym tutaj szczególnym wypadkiem, proszę pani.
4: A, chciałam go tylko zachęcić. Aha, grywałam także w tenisa na kortach, w białych podkolanówkach.
2: No, panie, bąknij pan słówko.
3: No i się pan nie wstydzi. No. Każdy ma jakiś życiorys.
4: Przepraszam, pachołek do butów stał w antrejce.
2: Zdaje mi się, że on nam nie ufa. Pewnie myśli, że chcemy go podpuścić. A my wcale nie chcemy go podpuszczać, jak Boga kocha.
3: Idzie o jego dobro, no.
2: Może on czeka, aż my wszyscy, jak tutaj stoimy, wywalimy kawę na ławę?
7: Proszę bardzo, czemu nie? Proszę, ja mogę.
4: Zupełnie zapomniałam. Fikus stał na balkonie i to nie był fikus, to był oleander.
7: U nas w domu też wszyscy muzykalni byli. Instrument na ścianie bezpośrednio wisiał. Także ani moja siostra, ani tym bardziej ja. Sroce spod ogora nie wypadliśmy. Niech sobie państwo nie myślą.
8: Nie o to idzie.
4: No, a wracając do tej panny Klawiter, to ona miała na imię Klara i zawsze mówiła: Wajter, Wajter, Wajter, niech Dżeczko gra. Bo miałam tendencję się zagapiać, co u dzieci dobrze rozwiniętych jest częste. I ja się bałam, że ona mi da klapsa, kiedy do mnie mówiła: Wajter, Wajter, Wajter, dziecko, Wajter. I tylko mi te paluszki się ślizgały po fortepianie w obie strony. Równomiernie, no, i robiłam dobre postępy.

0: Chce pan poznać życiorys tego eleganckiego pana?
1: Zależy panu na moim życiorysie? Tak czy nie?
2: No, posłuchaj pan. Ten pan wybierze dla pana swój najlepszy życiorys. Tylko ocknij się pan. Albo zrób pan od razu krok przez kreskę. No, za jednym zamachem. I będzie po kłopocie, no.
1: On mi wygląda niewyraźnie. Trzeba mu zabrać scyzorek, sznurowadla i szelki.
3: O, wypraszam sobie. Właśnie postanowiłem nawiązać współpracę ze stołecznymi periodykami. Jako periodykarz mam ambicję kształtować opinię społeczną na punkcie literatury. Pisze się teraz coraz cieńsze powieści, zamiast korzystać z tematów, które leżą na ulicy albo też zawarte są w gazetach. Pisarze wbijają gwoździe, na których nigdy nic nie zawisa i są w swojej szarej masie niedotlenieni. Żyją na koszt kobiet, którym obiecują profit z pośmiertnych zbiorowych wydań, a one wierzą. W żyłach pisarzy płynie kawa i pliska, nieustannie blokują publicznie rozmównice, a do domu wracają tylko po papierosy i żeby podpisać umowy wydawnicze. I to wszystko akurat wtedy, gdy ja tutaj borykam się z trudnościami. A uczyłem się przecież greki, języków nowożytnych. Niech któryś z panów skoczy do kiosku po gazetę i pokaże, jak powinno się robić literaturę.
2: Nie mam drobnych.
0: A mnie bolą nogi.
1: Niech pan się wysili i przekroczy ten krąg. Mówię szczerze, to nie będzie trudne. Spróbuj pan wyjść z tego zaczarowanego koła.
3: Nie mogę.
1: Poczuje się pan jak nowonarodzony, no.
3: Nie mogę, jestem w studni.
2: My pana wypchniemy.
0: Ja się go nie tknę. Chcę, to niech siedzi w kółku, jak się tak dał obrysować.
1: No, skoro nie może pan przejść nogą przez kreskę, to proszę najpierw przerzucić myśl na drugą stronę, a wtedy sam pan już poleci za myślą daleko poza ten krąg.
3: Ja siedzę jak w puszce. To jak mam przerzucić to, co sobie myślę na drugą stronę?
2: Przekuj się pan przez tę cholerną ściankę. Wyrzuć pan wpierw to całe śmiecie, które masz w sobie. Potem wywierć małą dziurkę, aby weszło do środka trochę powietrza. Potem powiększaj pan tę dziurkę aż do skutku. Całą resztę bierzemy na siebie.
3: A co potem?
2: Potem?
1: Potem niech się pan skupi, skoncentruje tak, żeby myśl pańska nabrała wielkiej energii. I jak już będzie taka mocna, że już mocniejsza być nie może, niech pan wypuści ją jak strzale z luku, daleko, najdalej jak tylko można.
2: Tak, choćby jak strąd do Kamczatki.
3: A to dla mnie za daleko.
2: No jeśli nie może pan daleko, to niech pan pomyśli wysoko.
3: Wysoko też dla mnie za daleko.
0: No niech on sobie tu siedzi, o co mnie do tego?
1: A ja uważam, że najważniejsze to wyprowadzić myśl poza kreskę. Byle się znalazła po drugiej stronie kreski. Wtedy i pan znajdzie przejście. No, niechże się pan zmusi.
3: To się tylko tak mówi. Zmuś się.
2: No zrób pan małą generalną próbę.
0: Zaraz. Czy ja twierdziłam, że grywałam w tenisa? Przepraszam najmocniej. To, w co ja grałam, to nie był tenis. To była knipa. I nie na kortach, tylko za cegielnią.
1: Pani przypadkiem zajmiemy się później.
0: Dziękuję.
1: Na razie interesuje nas wyłącznie ten obrysowany człowiek.
2: A i czy uda mu się wydostać poza kreskę? Panie, weźcie pan w garść. Przestań się pan pieścić. Przedziurkuj pan ścianki i emituj pan. Co jest do strasznej ulewy?
1: Niech się pan wysili i wypuści jakiś mądry pomyślunek. No, już. Odważnie.
4: Zdrowa myśl w zdrowym ciele.
1: Widzisz pan? Poszło.
2: No, jeszcze raz. No.
3: Obija się o ścianki, nie słyszycie? Huczy jak w garnku. Za Boga nie przejdzie przez ten garnek.
2: On ma słyszenie.
1: To wskazywałoby na występowanie omamów słuchowych.
3: A produkowałem tyle myśli, że jest mi tutaj naprawdę bardzo ciasno. Dlatego składam oficjalny wniosek o przydział większego metrażu. W uzasadnieniu podaję, że działam z wyższych pobudek. Snuję pryncypialnie i nigdy nie miewam wątpliwości. Każdy problem ma tylko jeden koniec. Kij w przyrodzie jest wymysłem dekadentów. Tak samo rzecz się ma z medalami, o których też nieprawdą jest, jakoby miały dwie strony. Wziąwszy wszystko powyższe pod uwagę, proszę, domagam się i żądam rozszerzenia mojego lokum do granic całego państwa.
0: Znalazłam małą szparkę.
1: Gdzie?
0: Koło nogi, no. Pod tej żelaznej. No, od ławki w tyle, no.
2: Obwód się nie dorysował.
1: Geometrycznie jest to raczej

0: Nieregularna spirala.
1: No mogłabym czubkiem buta zetrzeć kredę i otwór poszerzyć. I byśmy go przepali.
2: Ciszej.
0: On nie ma prawa się o tym dowiedzieć.
2: Konia z rzędem temu, kto mi da kredę.
1: O, to ta mała, co rysowała tę elemeledutkę.
2: Zagadaj go pan, żeby się nie skapnął. Ja zaraz wrócę.
3: Czy moje podanie o dodatkowy metraż zostało załatwione pozytywnie?
1: Na razie się wałkuje.
4: Czekamy na decyzję.
2: Dziecko, masz ty może jeszcze kawałek kredy?
5: Mam.
2: A teraz obrysujemy go szczelnie do końca, żeby nie wyszedł i nie straszył.
6: Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko Jerzego Sulimy-Kamińskiego Człowiek jak Ośka. Wystąpili obrysowany Bronisław Pawlik, lepszy gość Wieńczysław Gliński, taki sobie Józef Nalberczak, pani Justyna Kreczmarowa. Realizacja akustyczna Sławomira Pietrzykowskiego. Reżyserował Wojciech Maciejewski.
7: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

Thank you.

pazurów, kopyt i głów. Wyszły z lasów, zeszły z drzew.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Antoni Papuga i przedstawiam wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół The Clash. Sesja nagraniowa Cut the Crap, dokonywana w Monachium, przebiegała chaotycznie. Większość utworów Strummer i Shepard nagrali przy pomocy wynajętych muzyków sesyjnych. Pierwszy singiel z Cut the Crap, This is England, zebrał negatywne recenzje. This is England, podobnie jak reszta utworów z płyty, raził fatalną produkcją i syntetycznym brzmieniem. Howard, który był sprawnym muzykiem, prawie nie brał udziału w nagraniach. Partię perkusji nagrano przy pomocy automatu. Strummer po powrocie do Wielkiej Brytanii zagrał kilka akustycznych koncertów. Koniec The Clash został oficjalnie ogłoszony na początku 1986 roku. Po niedługim czasie Strummer podjął próbę zreformowania zespołu na nowo, kontaktując się w tym celu z Jonesem. Zbiegło się to jednak z promocją pierwszego albumu Big Audio Dynamite i uniemożliwiło dłuższą współpracę. Jones wspomógł jedynie Strummera przy utworach do filmu Sid and Nancy z roku 1986 w reżyserii Alexa Coxa. Strummer z kolei napisał kilka piosenek dla Big Audio Dynamite i wystąpił jako aktor w kilku filmach. Paul Simonon utworzył zespół Havana 3 AM. Topper Hedden nagrał solowy album Waking Up, rok 1985. Terry Chimes grał później m.in. z Black Sabbath. 2 marca w 1991 roku singiel Should I Stay or Should I Go, reedycja, dotarł do pierwszego miejsca na liście Wielkiej Brytanii. Z kolei utwór Rock the Casbah stał się hymnem żołnierzy walczących w Zatoce Perskiej, co podobno spotkało się z protestem Strummera. W 1999 roku Strummer, Jones i Simonon pracowali wspólnie nad składanką koncertową From Here to Eternity Live, zawierającą nagrania z lat 1978-82. 7 listopada 2002 roku Rock and Roll Hall of Fame ogłosiło zamiar przyjęcia zespołu na wiosnę następnego roku. 15 listopada w czasie występu The Mescaleros w Londynie Mick Jones dołączył do nich na scenie i wykonał wspólnie ze Strummerem trzy utwory The Clash. Strummer, Jones i Hedden mieli w planach wystąpić pod starym szyldem w czasie uroczystości związanej z wprowadzeniem zespołu do Rock and Roll Hall of Fame. Jednak Simonon nie miał zamiaru uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, twierdząc, że granie za wielkie pieniądze nie jest zgodne z ideą, która im przyświecała jako zespołowi przez lata jego istnienia. Śmierć Strummera 22 grudnia 2002 roku przekreśliła definitywnie te plany. W marcu 2003 odbyło się wprowadzenie zespołu do Hall of Fame. Umieszczono tam nazwiska Strummera, Jonesa, Simonona, Hedona i Chimesa. The Clash było często postrzegane, zwłaszcza przez media, jako zespół reprezentujący lewicową politykę. Spośród innych zespołów punk rockowych wyróżniał się radykalną postawą polityczną, która niewiele miała wspólnego z anarchizmem czy nihilizmem. Z The Clash solidaryzowali się członkowie wielu różnych ruchów wolnościowych, a sam zespół związał się z Anti-Nazi League. Zaangażowanie polityczne muzyków miało duży wpływ na intensywność pracy zespołu. Pod naporem zespołu firma CBS wyraziła zgodę na sprzedaż podwójnego London Calling i potrójnego albumu Sandinista w cenie jednego, wówczas 5 funtów. Jednak The Clash tracili z tego powodu tantiemy za pierwsze 200 tysięcy sprzedanych płyt. Prawie do końca kariery muzycy pozostawali zadłużeni wobec CBS. Sytuacja uległa nieco poprawie w 1982 roku po wydaniu albumu Combat Rock. Dziś zapraszam do posłuchania płyty z roku 1979 London Calling. Oto utwory składające się na płytę. London Calling, Brand New Cadillac, Jimmy Jazz, Hateful, Rudy Can't Fail, Spanish Bombs, The Right Profile, Lost in the Supermarket, Clamp Down, The Guns of Brixton, Wrong the Boyo, Dead or Glory, Coca-Cola, The Card Cheat, Lover's Rock, Four Horsemen, I'm Not Down, Revolution Rock i na koniec Train in Vain. Życzę miłego odbioru i zapraszam w poniedziałek o stałej porze. Do usłyszenia, mówił Antoni Papuga.